Świat jest dziwnym miejscem, zwłaszcza kiedy słońce chowa się za horyzontem, a w głowie zaczynają krążyć myśli, których w dzień wolałbyś nie dotykać. Pamiętasz rok 1999 i szał na film Blair Witch Project? Ludzie autentycznie wierzyli, że ta trójka studentów zaginęła w lesie, bo marketingowcy wpadli na genialny pomysł udawania, że to prawdziwy materiał z odnalezionych kaset, a nie tani horror. To był totalny obłęd, bo w dobie raczkującego internetu każdy czuł się detektywem, choć w rzeczywistości wszyscy łykaliśmy ten kit jak świeże bułki. Teraz też pewnie czujesz się nieco wyobcowany, więc nie szukaj odpowiedzi na zewnątrz, tylko wpadnij w ten monotonny beat, bo Lone Tasker i Fuck I'm Lonely w X-Vibe właśnie zaczynają swoją gorzką opowieść o samotności.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w Kołowrotku. Więc czas na Oh My God, dosłownie wołane w niebo przez Kylie Minogue, Bebe Rexę i Tove Lo w radiu X-Vibe. My Oh My dla Marka od kumpla z nocnej zmiany.

W 2004 roku pewien gość w Szwecji tak bardzo kochał dzwonki polifoniczne, że oficjalnie zarejestrował swój związek z telefonem komórkowym, co w Night Market brzmi jak niezły obłęd, bo przecież wszyscy wiemy, że elektronika to zło, a nie partner życiowy. Więc zanim twój smartfon przejmie kontrolę nad mózgiem, posłuchaj bajmu i nie ma wody.

siedzisz w ciemnościach, więc czas na małą dawkę obłędów X-Vibe. Bo wiesz, kiedy w 1986 roku świat zachwycał się filmem Poltergeist, nikt nie przypuszczał, że szkielety w basenie były prawdziwe, co jest totalnym przegięciem. Bo komu od i przyszło do głowy oszczędzać na rekwizytach kosztem cmentarnych znalezisk? Ale hej, w Hollywood zawsze liczyli się z kosztami bardziej niż z jakimkolwiek szacunkiem dla zmarłych. Więc teraz, gdy ten bit dudni w twoim mózgu, wiedz, że życie bywa równie dziwne i tanie, co efekty specjalne z taniej produkcji. A teraz Tiesto, Jacko, Prim oraz Post Malone i ich Jackie Chan wlatują prosto w noc w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to moje hej na klatce było zbyt entuzjastyczne, co w jego głowie urosło już do rangi publicznego upokorzenia. Więc skoro faktycznie nie rozmawiamy już ze sobą, to niech poleci to w radiu X-Vibe. We Architects z We Don't Talk Anymore. Dla Marka, od Marka.

znowu tu jesteś, w tej głębokiej czerni, gdzie rzeczywistość przecieka przez Polce jak tani piach. A ja zastanawiam się, czy świat w ogóle jeszcze istnieje, czy to tylko symulacja w X-Vibe. Pamiętasz rok 2004, kiedy technologia miała nas zbawić, a zamiast tego zafundowała nam cyfrowego potwora zwanego platformą Segway, która miała zrewolucjonizować miasta, a skończyła jako pośmiewisko i narzędzie dla znudzonych ochroniarzy w galeriach. Twórca tego cudownego wózka zginął niefortunnie, spadając z klifu właśnie na swoim urządzeniu, co brzmi jak czarny żart scenarysty z kiepskiego serialu klasy B. Absurd goni absurd, a my w tym dryfujemy jak w próżni, gdzie każdy bit staje się ostatnim tchnieniem. Teraz South Star i Miss You w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

środku nocy w X-Vibe świat wydaje się prostszy, choć wcale taki nie jest, bo wystarczy przypomnieć sobie rok 1982, kiedy to podczas kręcenia filmu Duch ekipa postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż zamawiać plastikowe atrapy, co oczywiście zaowocowało serią dziwnych wypadków i zgonów w obsadzie, czyli klasyczny hollywoodzki obłęd w czystej postaci i totalny brak szacunku dla spokoju zmarłych, co tylko potwierdza, że branża rozrywkowa zawsze miała śruby poluzowane bardziej niż twoje stare kasety w odtwarzaczu. Więc teraz odlećmy nieco dalej w stronę estetyki lat 90., gdzie Andrzej Piasieczny z Robertem Chojnackim zabiorą cię w podróż w prawie do nieba w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do głosów kosmity miksu dźwięków Shopa Pratcha i oddechu producenta, co brzmi jak przepis na obłęd w Nightmarkach, ale hej, technologia lat 80. była totalnym absurdem, więc w X-Vibe serwujemy teraz Coldplay i Adventure of a Lifetime, bo życie to też niezła przygoda, nawet jeśli brzmi jak charczący gryzoń.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a my znowu tu jesteśmy, wciągnięci w ten niekończący się maraton absurdu. W 2004 roku świat zachwycił się filmem, w którym bohaterowie wpadają w pętlę czasu, co na papierze brzmiało jak genialny plan, ale w praktyce zrodziło paranoję, że każdy z nas utknął w jakimś kiepskim, powtarzalnym skeczu. Pamiętasz, jak technologia miała nas zbawić, a zamiast tego dostaliśmy smartfony, które wiedzą o nas więcej niż matka i regularnie nas podglądają przez obiektywy w X-Vibe. To czysty obłęd, że kiedyś martwiliśmy się o prywatność, a teraz sami wrzucamy instrukcje obsługi swojego życia do sieci. Czas na trochę czystego bitu. Teraz 21 Savage i Bank Account płyną

Violetta zle niewielkie. Utknęłam w aucie na 5 godzinę i już nie mogę patrzeć na tę trasę, więc puśćcie to Austin Bootstop Walking od Dasha, żeby w ogóle zacząć czuć cokolwiek w tym Radiu X Vibe.

W roku 2009 pewien gość z Tajwanu wpadł na pomysł, żeby wysłać w kosmos sygnał z Nightmarek, bo przecież obcy nie mają co robić, tylko słuchać naszych radiowych bzdur. To totalny obłęd, ale w X-Vibe serwujemy wam teraz rytm, który może nawet przybyszów z innej galaktyki zmusi do bujania się w rytmie, więc niech leci dub i ogrodu serce w

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby to miało przynieść jakiekolwiek odpowiedzi. A tymczasem w 2004 roku pewien człowiek z Florydy postanowił, że jego samochód będzie jeździł na tłuszczu z frytek, co w teorii brzmiało jak ekologiczny cud, a w praktyce sprawiało, że całe osiedle pachniało jak fast food z Biekła rodem. Więc kiedy wjeżdżał na podjazd, okoliczne psy dostawały szału, a sąsiedzi biegli z widelcami, bo myśleli, że to dostawa z barobaru. Totalnie obłęd, który pokazuje, że ludzka inwencja zawsze znajdzie sposób od i uprzykrzyć życie innym. W X-Vibe serwujemy ten dziwny rytm późnej nocy, więc teraz Saxena, Lucas FN Chill oraz Jethro z kawałkiem Apologize w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Wiesz, świat jest dziwnym miejscem, zwłaszcza gdy przypomnisz sobie rok 1989, kiedy to firma Nintendo wypuściła na rynek rękawicę Power Glove, która miała być szczytem technologii, pozwalającym sterować grami za pomocą ruchów dłoni, a w rzeczywistości działała tak tragicznie, że częściej wygrywała z tobą niż z przeciwnikiem na ekranie, będąc w zasadzie drogim kawałkiem plastiku z czujnikami, które miały własne zdanie na temat twoich zamiarów, co idealnie pasuje do dzisiejszego klimatu w X-Vibe, gdzie chaos jest jedyną stałą. Więc skoro już wkręciliśmy się w ten cyfrowy obłęd, czas na kolejny bit, który brzmi jak definitywne pożegnanie z przeszłością. Więc odpuść sobie nostalgię i po prostu pozwól wybrzmieć Taylor Swift w We Are Never Ever Getting Back Together w X-Vibe.

Halina Znojna tutaj. Siedzę sama i tak jakoś, no, brakuje mi ich. Więc może puścicie coś, co poprawi humor, czyli Mess It Up od I The Rolling Stones, Purple Disco Machine na tym waszym Radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy świat za oknem zdaje się powoli gnić w rytmie nightmarek. Pamiętasz rok 1984, kiedy to w filmie Terminator twórcy tak bardzo bali się o przyszłość, że kazali aktorowi udawać maszynę, bo to było tańsze niż efekty specjalne? Arnold z tą swoją miną głaz narzutowy był tak przekonujący w byciu bezdusznym robotem, że nikt nawet nie mrugnął, kiedy zaczął strzelać do wszystkiego, co się rusza, w X-Vibe. To totalny obłęd, jak z kawałka złomu zrobili ikonę popkultury, która do dziś śni się po nocach, co jest lepsze niż jakikolwiek nowoczesny CGI. Teraz ma nam i Simple Story w

Zegar na ścianie w studiu X-Vibe przypomina mi właśnie, że czas kończyć tę zabawę w nightmarek, zanim wzejdzie słońce i zepsuje nam cały klimat. Przypomnij sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a ludzie masowo kupowali te urocze stwory, nie zdając sobie sprawy, że karmienie ich po północy to prosty przepis na domowe piekiełko. Co ciekawe, producenci zabawek tak bardzo bali się, że te pluszaki wywołają traumę u dzieciaków, iż w instrukcjach obsługi dodawali specjalne adnotacje o tym, co zrobić, gdy zwierzak jednak zamieni się w totwora, co było totalnym szczytem absurdu w tamtej epoce. Więc teraz, gdy już wiesz, że za uśmiechem kryje się chaos, odpuść sobie nocne przekąski i po prostu słuchaj, bo teraz G-Eazy, A$AP Rocky oraz Cardi B i ich No Limit w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

najpierw słyszysz Hello, a potem wjeżdża Dangerous R3 Hep Remix. W sumie to idealny opis mojej ostatniej randki z Tindera. Miłe powitanie i szybka ucieczka przed katastrofą. Radio X.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie. Put it up. Oh, yeah, yeah. Baby. Put it up. Baby.

To był Cruise od Roya w X-Vibe. Czy wiesz, że Roya naprawdę nazywa się Roya Hammoradi i zanim zajęła się muzyką, studiowała architekturę? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Vanessa Carlton. Zostań z radiem X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Dostałem wiadomość od Marka z bloku na Sosnowej, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej ten wierzy, że skoro utwór nazywa się One Call Away, to można dzwonić do niego z każdą pierdołą o 3 nad ranem w sprawie źle zaparkowanego Opla. Więc niech ten Charlie Puth w radiu X-Vibe przypomni mu, że sąsiedzkie relacje wymagają jednak odrobiny dystansu.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Starships miały nas wynieść w kosmos, a wylądowaliśmy w You, czyli znowu w twoim toksycznym związku. Przynajmniej muzyka jest lepsza niż twoje wybory życiowe. Radio X Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Marek z Ursynowa chciał napisać do szefa, że kończy projekt, ale telefon poprawił mu to na kończę przekręt, więc teraz obiecuje, że Viva Forever od Spice Girls jakoś wygładzi tę wieczną niezręczność, bo w radiu X-Vibe gramy dla niego i jego nieco zdziwionego przełożonego.

to był Human od The Human League w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Phil Oakey wpadł na pomysł fryzury, gdy przypadkiem uciął sobie pół grzywki nożyczkiem i do papieru? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci się Technotronic. Zostań z radia.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które po trzeciej rano zamawia pizzę z ananasem i szczerze wierzy w zostanie mistrzem świata w grach wideo. Dlatego dedykuje sobie utwór Super Hero od Days, bo przecież w takim stanie każdy z nas czuje się jak niezniszczalny heros w radiu.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To było Yes and Ariany Grande w X-Vibe. Czy wiesz, że Ariana zadebutowała na Broadwayu jako 13-latka, zanim na dobre wkręciła się w pop? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Del Amitri. Więc zostań w radiu X-Vibe.

Skoro can't stop us now, to pewnie zaraz wpadniesz w halo, bo nie masz dokąd uciec przed tym muzycznym obłędem. Serio, nawet nie próbuj zmieniać stacji. Radio XY.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Side to Side kończy się bólem bioder, a zaraz wjeżdża Seven Nation Army, żebyś mógł poczuć się jak na ustawce pod blokiem. Nie pytaj mnie po co, po prostu słuchaj. Radio

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był utwór Birds of a Feather od Billie Eilish w X-Vibe. Wiedziałeś, że Billie nagrała swoje pierwsze piosenki w sypialni, używając zwykłego dyktafonu? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie Z i Foxes. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Radomia pisze do swojej wybranki Anny, że dedykuje jej My Way od Calvina Harrisa, bo wreszcie po 3 latach udało mu się samodzielnie skręcić szafę z Ikei bez zostawiania żadnej śruby, co jest tak głębokim wyrazem niezależności, że ta piosenka musiała polecieć w Radiu X-Vibe. Dla niej, od niego, jako dowód na triumf jednostki nad instrukcją obsługi.

X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

Po tych falach Waves poczułem się jak na wakacjach. Ale zaraz przechodzimy do Dancing Medley Backwards, bo widocznie twoje poczucie rytmu wymaga dzisiaj egzorcyzmów. Totalny obłęd w Radio X.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

słuchaj, Sławomir Stycowa tutaj. Przypomniało mi się właśnie, jak w 87 siedziałem w pierwszym rzędzie i... No muszę to usłyszeć. Puść mi How About Us od Champagne, bo bez tego w tym Radio XY po prostu nie wyrobię.

To był Jump Madonny w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś pracowała w Dunkin' Donuts i wylecieli ją stamtąd za obsłużenie klienta jamem? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Bad Bunny. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

to było The Lazy Song Bruno Marsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bruno naprawdę nazywa się Peter Hernandez? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Mylène Farmer w radiu X-Vibe.

Marek z bloku na Ursynowie prosi o dedykację dla sąsiada z dołu, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym gratem, więc puszczamy mu Suddenly Freezy od Katie Tunstall, bo może wreszcie dzięki tej piosence nagle przejrzy na oczy i zrozumie, gdzie kończą się białe linie. A tymczasem bawcie się dobrze w radiu X-Vibe przy kawałku Suddenly Icy od Katie Tunstall, który Marek z Ursynowa przesyła sąsiadowi od parkowania.

Smells Like Teen Spirit było tak brudne, że po wszystkim została tylko Lost on You. Spokojnie, to nie twój życiowy bilans, tylko playlista, która udaje inteligencję. Radio

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Typ ukradł show, a potem uznał, że jest irresistible. Co za narcyz, serio. Wypadałoby chociaż kupić kwiaty. Radio XW.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był Miles Smith i Nice to Meet You w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą muzyczną pracował jako trener personalny, więc pewnie mógłby nas wszystkich wycisnąć na siłowni. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Hootie and the Blowfish, więc zostań w radiu X-Vibe.

0: Polski X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

Alan ze szeptów tutaj, stary. Nie uwierzysz, dali mi awans i muszę to jakoś oblać, więc puść szybko The A-Team od Ed Sheeran, bo radio X-Vibe to jedyne, co trzyma mnie jeszcze w pionie.

0: Możesz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro.
1: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Po tym, jak Iris wycisknęła z ciebie wszystkie łzy, czas na Dance Bunny Honey Dance. Bo niby jak inaczej leczyć załamanie nerwowe, niż skacząc jak wariat do króliczego rytmu. Radio X

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: Wait till you're announced.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego wciąż wyskakującego mi powiadomienia o zablokowanym koncie, które dręczy mnie częściej niż sąsiad domagający się cukru, więc dedykuję mu The Night Fly w wykonaniu Donalda Fagena w radiu X-Vibe, bo skoro to nocny lot w nieznane, to może w końcu odleci z mojej skrzynki na dobre.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Słyszałeś właśnie Les Divas du Dancing Filippa Cataldo w X-Vibe. Co ciekawe, ten gość napisał ten hit w zaledwie kilka godzin, co tłumaczy, dlaczego brzmi tak specyficznie. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Drake. Zostań z radiem X-Vibe. You know, a lot of girls be thinking my songs are about them.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

sapie ciężko. Kurde, Janusz z Jeleniej Góry tutaj, utknąłem w tym korku na amen, więc puszczajcie mi szybko Tribal Dance od Two Unlimited, bo inaczej wpadnę w obłęd z tymi kierowcami w Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Słyszałeś właśnie Luther w wykonaniu Kendrick Lamara, a wiesz, że gość w podstawówce pisał wiersze, zanim w ogóle pomyślał o rapie? To są następne hity dla pokolenia X, a teraz wjeżdża Camouflage. Zostań w radiu X-Vibe.

skoro wszyscy w Michiente tak bardzo chcą, żebyś zapamiętał ich imiona, to Remember the Name załatwi sprawę. Chociaż i tak zapomnisz, kto to śpiewał, zanim skończy się ta piosenka. Radio

0: Mix Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: J-Lo!

Najpierw burzysz dom Wrecking Ball, a potem wycierasz się w hot leather. Wiesz, to już nie jest remont, tylko niezły fetisz. Przepraszam, chyba za dużo powiedziałem. Radio X.

Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

to było Taste od Sabriny Carpenter w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona pisała teksty piosenek już jako 10-latka? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Iś plus Iś. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę na światłach, wymuszając tak awaryjne hamowanie, że do dziś mam przed oczami ten wyraz twojej twarzy w lusterku. Więc skoro wszyscy tak dużo gadają, niech przemówi za nas Neon Trees w utworze Everybody Talks, który leci specjalnie dla ciebie od Marka w radiu X-Vibe.

0: Mix Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej. What it do, baby boy?

Skoro już udało Ci się saved, to teraz módl się, żeby Pray nie było gwoździem do trumny Twojego gustu muzycznego. Słuchasz Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Wacława, stupadeł tutaj. Muszę jakoś przetrwać ten dzień po stracie kota. Puszczą może, no, ten kawałek Choke od I Don't Know How But They Found Me, bo to jakoś pasuje do klimatu Radio X Vibe. No już siadam.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

To był Robbie Williams i Feel w X-Vibe. Wiedziałeś, że Robbie jako dzieciak chciał zostać księdzem? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Clean Bandit i Jess Glynn. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

To był Saker, Lone Tasker i Czas Mazota w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lone Tasker to nazwa, którą wymyślili, bo ich pierwszy wzmacniacz wyglądał jak cios słonia? To następne hity dla pokolenia X, a teraz

Słuchajcie, Marek z Piły pisze do nas w sprawie totalnie niedocenionej kwestii urbanistyki, bo jego zdaniem ten utwór to czysta instrukcja obsługi dla urzędników, którzy zupełnie nie ogarniają, że każda miejscowość z Melis w nazwie powinna mieć obowiązkowo darmowe lody dla każdego mieszkańca. Marek dedykuje to swojej sąsiadce, pani Krysi, żeby w końcu zrozumiała, że pisanie petycji do Rady Miasta o zmianę nazwy na Miasto Pysznych Deserów to jedyna droga do szczęścia. Niech to wybrzmi jako hymn walki o sprawiedliwość cukierniczą, bo w radiu X-Vibe leci właśnie The Jam, Town Called Melis, dla pani Krysi od Marka. Smacznego. Oby w końcu te lody zaczęli serwować na każdym rogu.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Billy Idol darł się o Rebel Yell, a teraz wjeżdża Believer, jakby ktoś wreszcie zmienił leki i uwierzył, że ten chaos ma sens. Żałosne, ale chwytliwe. Radio X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.
1: Witam, witam. Przy mikrofonie Aleksandra. Godzina jest 18. Chciałam powiedzieć czas do miasta, ale stanowczo zgłaszam reklamację na pogodę. Jak tak może być, że jest deszcz za oknem? To jest jakieś po prostu niezrozumiałe. Deszcz? A gdzie słońce? No właśnie, pogoda jest różnorodna jak nad morzem, tak samo różnorodna jest muzyka w dźwiękach z taśmy. A przed nami pół roku już dźwięków z taśmy. No i z tej okazji rozmawiania z wami za tym odbiornikiem, tak można powiedzieć, i ktoś tam ma swoje ulubione piosenki. A okazuje się, że są takie osoby, które mają swoich ulubionych artystów. I również też ja zawsze gdzieś tutaj sobie zgarnę jakiś fajny utwór. Przy okazji dowiem się fajnych rzeczy. No i z tej okazji dzisiaj usłyszycie i ulubione swoje utwory, jak i ulubioną muzykę. Bo dzisiaj będzie trochę rocka alternatywnego, synth-popu, techno, trochę właśnie takiej muzyki elektronicznej, dużo różnych gatunków, bo dźwięki z taśmy są różnorodną audycją. Tutaj nigdy nie było nudy. Zawsze ściągałam jakąś swoją muzyczną maskę przez te pół roku, żeby wam pokazać, że można być jak najbardziej muzycznym kameleonem. I ja tym właśnie kameleonem jestem. I dzisiaj chcę właśnie wam puścić takie najlepsze utwory, które leciały przez te pół roku i z mojej strony, ale też proponowane przez słuchaczy. A więc pierwszy utwór, który dzisiaj posłuchacie z okazji pół roku, ale to w sumie jest audycja miesiąca, ale niech to będą też urodziny dźwięków z taśmy, jakkolwiek to brzmi. Jest piosenka o nazwie Sweet Dreams. Jak słyszę tytuł zawsze, no to myślę o takich jakichś słodkich marzeniach, jakichś słodkich myślach, może słodkich snach. Kto wie, jak to sobie tam interpretuje. A oczywiście to jest wspaniały duet Eurythmics z Annie Lennox. W styczniu 83 roku piosenka stała się tytułowym singlem z ich drugiego studyjnego albumu o tym samym tytule, który ukazał się 4 stycznia 83 roku. No i taka ciekawostka. Jest to ikoniczny, pulsujący, basowy riff w piosence, który powstał zupełnie przypadkowo, bo Dave Stewart eksperymentował z nowym syntezatorem, no i tak omyłkowo zapętlił sobie linię melodyjną w tył. No i Annie Lennox, która była wtedy właśnie w głębokiej niestety depresji, po rozpadzie i poprzedniego zespołu The Tourists, zaśpiewała tekst o swoich właśnie lękach, co stworzyło idealny, mroczno-popowy kontrast. Tak jak trochę taka do bani, a trochę taka radosna, no to tak samo może być utwór mroczno-popowy, więc zapraszam was na taką dawkę różnorodności. Zaczynamy piosenkę dosyć z przytupem, audycję z przytupem, ale też piosenkę Sweet Dreams.

0: X-Vibe.
1: Oj, tak, to jest genialny kawałek, dlatego go dałam na sam przód, bo zawsze staram się z przytupem zacząć dźwięki z taśmy. No i ten kawałek wygrał moją playlistę dzisiaj. Aż ciężko uwierzyć, że pisała kawałek osoba, jak można łatwo jakieś swoje wewnętrzne lęki ukryć w piosence, która nie jest taka smutna na pierwszy słów, bo jest wesołą. No a powiem wam, to jest naprawdę takie fajne podejście do muzyki, że można nią się bawić, eksperymentować, tak jak mówiłam. A ten kawałek jakiś czas temu tak właśnie puszczałam w tej audycji, więc jest to coś, co też wspominam z dźwięków z taśmy, dlatego jest to sentyment. A kolejną piosenką będzie też piosenka taka z przytupem, bo jak może znacie, jest to utwór a tak, to jest kawałek no taki też z przytupem. Stwierdziłam, że one będą na początku, takie właśnie kawałki mocniejsze bardziej. No jest to, powiem tak, absolutny klasyk muzyki klubowej. Tak powiem wam, że jak ja słucham ten kawałek, to kojarzy mi się z taką aurą wakacyjną też, ale też z trochę z który też wpuszczałam, jest takim kawałkiem, który historycznie mówi o tym, że ta muzyka właśnie jest dobra po jakichś imprezach, bo też Robert sam pisał tą piosenkę po to właśnie, po takich właśnie imprezach, żeby ludzie właśnie mogli bardziej odpocząć sobie, pomedytować. To jednak ten kawałek Insomnia jest totalnie inny niż Children. I singiel miał swoją premierę w 1995 roku, no i utwór ukazał się na debiutanckim albumie zespołu pod tytułem Reverence, wydanym w 1996 roku. No i taka jeszcze ciekawostka o utworze. Choć piosenka jest hymnem nocnego życia i klubów, tak jak mówiłam, że jest taka klubowa, powstała w dość nietypowych warunkach. Członkowie zespołu, Rollo i Sister Bliss, stworzyli instrumentalny taki podkład pod ten numer w szopie ogrodowej na podwórku. Rozumiecie, to w szopie ogrodowej. Czy może być lepsze miejsce niż szopa ogrodowa na podwórku? No chyba nie, bo właśnie najlepsze miejsca są właśnie po to, żeby stworzyć najlepszy kawałek, czyli takie nie. I to jest właśnie miejsce, w którym ta fajna grupa stworzyła kawałek w szopie ogrodowej. Więc jak ktoś pragnie i marzy stworzyć muzykę, no to najlepiej znaleźć miejsce, które nie jest ograne i nie jest czymś takim po prostu zbyt modnym, powiem tak. A więc zapraszam na kawałek Insomnia, jeszcze raz Faithless.

0: Radio X-Vibe.
1: Tak, oto słyszeliście drugi kawałek, który jest czymś bardzo znanym, lubianym i słuchanym jako piosenka sentymentalna do dziś. Ja tak pozwolę sobie wrócić do kącika marudzenia naszego na stronie Radia. Możecie pomarudzić o swojej ulubionej muzyce. No i tutaj właśnie na czacie widzę osoby, które, słuchaczy, którzy już gotowi byli o godzinie 18. I jeden z słuchaczy napisał, że trudno uwierzyć, że to już pół roku. No niestety czas szybko leci, ale za tym idą fajne wspomnienia, no bo pół roku to naprawdę dużo, dużo czasu, gdzie naprawdę dużo wspomnień się zdarza. Jak i też audycje, które mieliśmy przyjemność z Łukaszem Radiowym, pozdrawiam, prowadzić też przez te pół roku, gdzie było naprawdę różnorodnie i bardzo się cieszę, że właśnie mogliśmy razem w takiej, powiem tutaj, siły, w takiej siły artystycznej wnieść do tego radia. A więc kolejna piosenka, która jest trzecią piosenką na liście takich ulubieńców, jest akurat nowa piosenka temu w audycji, która była skupiona też na zespole właśnie YouTube. A że kawałek dopiero wyszedł i naprawdę mi się spodobał, stwierdziłam, że go dzisiaj na nowo puszczę. Street of Dreams. Jest to nowy kawałek wydany przez zespół U2. Pochwalę się, że w ogóle mam koszulkę z zespołu U2. Kupiłam sobie jakiś czas temu, ponieważ jest to akurat zespół z muzyki z takiego gatunku, który pojawiało bardzo często u mnie, to tak, jest to zespół, nawet na który bardzo bym chciała pójść na koncert i posłuchać piosenek. Niestety nie grają tak często,

City. I podczas jego kręcenia wybuchła burza, a ekipa została zmuszona dokończyć zdjęcia na balkonie meksykańskiej rodziny. Tak, to jest bardzo taki zabawny wątek, ale jest prawdziwy. No i utwór jest dostępny właśnie w serwisach streamingowych, na przykład na Spotify, gdzie możecie posłuchać też tak nie tylko w radiu, ale też właśnie w różnych serwisach. To jest kawałek taki dosyć wesoły, dlatego go właśnie lubię, bo tak też się kojarzy za wakacjami. I też powiem wam ciekawostkowo, że zastaliśmy powrót perkusisty, gdzie w piosence usłyszymy pełny, oryginalny skład YouTube. No, Larry wrócił do zespołu, więc no, nie dość, że oni mieli przerwy, to też Larry miał przerwę, bo miał operację kręgosłupa i nie występował niestety z nimi, ale udało się mu wrócić, więc to jest plus. Jeszcze powiem tak dodatkowo, ciekawostkowo, że w tekście piosenki można słyszeć wplecione wstawki w języku hiszpańskim, co też jest ciekawe. A więc zapraszam was do słuchania jeszcze raz pierwszego nowego na tym albumie kawałka YouTube po dłuższym czasie, Street of Dreams.

Drodzy słuchacze, wracam na antenę Dźwięki z Taśmy. Niestety czasami zdarza się, że są różne problemy techniczne lub wpadki, ale zdarza się niestety, może to właśnie z okazji tego pół roku musiało coś się wydarzyć i się wydarzyło, ale oczywiście to nie znaczy, że mamy się poddać i stanąć w miejscu, znaczy staliśmy w miejscu chwilę, ale to nie znaczy, że nie polecimy dalej. Oczywiście, że polecimy jeszcze z bardziej z przytupem i z dobrą muzyką. Mam nadzieję, że utwór Street of Dreams zespołu U2 was zadowolił. A teraz kolejna piosenka, już trochę inna, bo z lat 80. Utwór Briana Ferry'ego Don't Stop the Dance. Dlatego ja też nigdy nie przestaję tańczyć, jak słyszę właśnie ten utwór Briana z 85 roku, pochodzący z albumu Boys and Girls. Piosenka jest bardzo głęboką piosenką, taką refleksyjną, trochę refleksją nad przemijaniem, więc jest to bardzo naprawdę fajny kawałek, w który można się trochę wtopić. A więc zapraszam was na kolejną muzyczną kolejny kawałek, który naprawdę jest perełką na wszystkich playlistach dotychczasowych.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Don't stop the dance. Tak to właśnie brzmi kawałek po problemach technicznych, czyli bezlitośnie. No i teraz usłyszeliście Briana Ferrego naprawdę z tanecznym kawałkiem, naprawdę dobrym. To jest właśnie kawałek z lat 80., który uwielbiam i jest właśnie na takiej mojej perełkowej liście męskich głosów lat 80. A teraz totalnie coś innego. Dlaczego? Bo tak jak mówiłam, tutaj dzisiaj jest miks różnych owoców. Więc kolejnym kawałkiem będzie New Dark, tym razem tajemniczego wykonawcy Buriala, który no jest tajemniczy, bo jak to mało osób go zna, ale jest takim naprawdę wykonawcą tajemniczym, no bo nie daje też dużo o sobie, można powiedzieć, nie mówi dużo o sobie w ten sposób. Tak samo jak trochę właśnie Banksy, taki właśnie artysta brytyjski od graffiti. W ogóle były takie spekulacje, że no na pewno Burial jest Banksym za maską swoją i to na pewno on. Ale jak wiecie, jak to są teorie spiskowe, nie zawsze jest to ziarnko prawdy, chociaż ja też zastanawiałam się nad tym, bo nie dość, że ten sam kraj, podobna taka trochę wizja artystyczna i też podobny taki vibe. No więc tak jeszcze wam tutaj powiem tak ciekawostkowo, czym jest to. No jest to taki nostalgiczny trochę utwór, ale otoczony takim nocnym klimatem. Ja jeszcze niedawno robiłam audycję w Dźwiękach z taśmy, taką właśnie elektroniczną, nocny vibe Wielkiej Brytanii i właśnie tam się pojawił ten kawałek New Dark jeszcze na początku audycji nocnej elektronicznej. No właśnie jest New Dark, jeden z najbardziej ikonicznych piosenek brytyjskiego producenta muzyki elektronicznej Buriala, bo on jest producentem bardziej muzycznym, więc tam nie będzie dużo tekstu, tylko to się właśnie skupia na budowaniu klimatu właśnie muzyką, dźwiękiem. Dźwiękiem, bo jest tutaj melancholia, nocny klimat i połączenie połamanego takiego rytmu garage z wyrazistymi samplami wokalnymi, więc więcej muzyki, więc no wtopcie się w muzykę tak naprawdę. No uwielbiam ten kawałek i nie wyobrażam sobie, żeby jego tutaj nie było wśród tych ulubieńców miesiąca.
2: Okay, no,

0: jest Radio X-Vibe.
1: Oj, powiem wam, jest moc, jak słyszę ten kawałek. Mimo tego, że jest taki właśnie bardziej stonowany, to i tak w nim jest dużo jakiejś takiej, powiem tak, ciekawości. Bardzo lubię właśnie tego producenta i muzykę, jest nietuzinkowym producentem i artystą. A teraz jest bardziej coś takiego wesołego, letniego, zespół, jak i piosenka, którą uwielbiam. Też nie wyobrażałam sobie, żeby jej tutaj nie dać, a też słyszałam, doszły mnie słuchy, że ta piosenka jest naprawdę fajną piosenką i nigdy nie słyszałam o niej złego zdania. A to chyba coś znaczy, nie? Im więcej głosów, to chociaż nie zawsze, nie? Chociaż nie zawsze. Czasami jest tak, że są mniejsze środowiska muzyczne, niedoceniane, a są lepsze niż te doceniane w drugą stronę. Aczkolwiek zespół Empire of the Sun z piosenką We Are the People raczej powiem, że jest docenianą i dobrą piosenką i zasługującą na to, żeby ją dzisiaj puścić. Jest to kawałek We Are the People, kultowy naprawdę kawałek i utwór australijskiego duetu elektronicznego Empire of the Sun, który został wydany w 2008 roku na ich debiutanckim albumie Walking on a Dream. Piosenka jest bardzo wesoła, bo jest o nostalgii za młodością, za jakimiś takimi jeszcze naszymi marzeniami, może z dzieciństwa, chociaż uważam, że dalej gdzieś niektórzy mogą mieć jakieś pewne marzenia. I klip był do utworu kręcony w Meksyku. No, idealnie w ogóle odzwierciedla ten klimat, bo jak obejrzycie teledysk, gdzie jest dużo kolorów, w ogóle ten specyficzny styl i kostiumy tego zespołu, no, po prostu są genialne, bo od razu widać w tym właśnie takiego Meksyku, gdzie jest dużo kolorów, nawet tych takich może hiszpańskich też takich wzorców. Co mi się bardzo podoba, bo oni naprawdę na nikim się raczej nie wzorują, a mają swój własny styl, co widać po nich i to bardzo fajnie też odzwierciedlają w całej muzyce. No i charakterystyczny wizerunek wokalisty Luca Stila z nakryciem głowy przypominającym azteckie korony i do dziś właśnie jest znakiem rozpoznawczym tego zespołu, więc na pewno jeśli ktoś jest fanem bądź słucha bardzo często zespołu Empire of the Sun, no to będzie wiedział, że to jest jego znak rozpoznawczy, bo czasami trzeba mieć jakąś taką swoją rzecz, dzięki której nas ludzie zapamiętają, albo po prostu nie idąc za tłumem, mieć swój własny styl, mieć coś swojego ulubionego i po prostu się wyróżniać. No i tak właśnie wyróżnia się zespół Empire of the Sun z piosenką We Are the People, do której oczywiście zapraszam właśnie teraz.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: We are the people. Tak, jesteśmy ludźmi wszyscy chyba. No i tak, powiem wam, piosenka była bardzo radosna, ale pogoda za oknem nadal jak pogoda nad morzem, czyli nie wiadomo, co tam się dzieje. Raz chmury, raz słońce, raz deszcz, teraz jest deszcz, zaraz może będzie słońce, kto wie, więc zgłaszam jeszcze raz reklamację na pogodę. Mam nadzieję, że ktoś coś z tym zrobi. A tak całkiem poważnie, no to przechodzimy do utworu, który jest dla mnie takim utworem też dosyć społecznym. Też mi się kojarzy jako piosenka taka, która pokazuje jedność między ludźmi. Jest to piosenka Got to Keep On, The Chemical Brothers. Ja na nich mówię Chemikale. I to jest moje takie powiedzonko na ten zespół, tak w skrócie, Chemikale. I bardzo ich lubię, ale to jest jedna z moich ulubionych piosenek, mimo tego, że ta piosenka nie jest tak bardzo stara, bo mają dużo fajnych piosenek, to akurat ta mi wpada w ucho. Got to Keep On to jest energiczny, dyskotekowy numer The Chemical Brothers z 2019 roku, promujący album No Good Graffiti. Tekst piosenki opowiada o wytrwałości i parciu do przodu mimo przeciwności losu. Myślę, że ta piosenka mnie zmotywowała, żeby nie zatrzymywać audycji i dalej ją pociągnąć mimo tych problemów technicznych. Tak, przez piosenkę Got to Keep On, która mnie zmotywowała, na pewno tak. No dobrze, no to w takim razie my musimy iść do przodu, mimo tych przeciwności losu, z zespołem The Chemical Brothers, a przesłanie skupia się na potrzebie właśnie ciągłego działania, tańca i niepoddawania się właśnie w obliczu życiowych trudności. I myślę, że ta piosenka jest no, świetnym motywatorem do tego, żeby działać. Działać mimo kłód pod nogami i kłód, które niestety rzucają nam niektórzy ludzie w życiu. I taka jest prawda. Więc głowa do góry i got to keep on!

0: Radio Pokolenia X.
1: No i to właśnie był zespół The Chemical Brothers z genialną piosenką Got to Keep On. Jak się to śpiewa, w ogóle dla mnie to jest tak mantra trochę przez całą piosenkę i no genialny ma wydźwięk. A teraz przechodzimy do zespołu, brytyjskiego zespołu i lecę w przeszłość do audycji w takiej dosyć nocnej i mrocznej, przez to, że były to takie momenty, gdzie w tej audycji pojawiała się muzyka na tle takiego nocnego, brytyjskiego miasteczka. Może być miasteczka na przykład. Miasteczka i noc, gdzie nawet jakieś ciemno, to zawsze jest kolorowo, nawet jak jest ciemno i po prostu no jest to jakiś tam urok Wielkiej Brytanii, a muzykę mają dobrą, jeśli chodzi o elektronikę. Zespół The Streets z piosenką Blinded by the Light to jest utwór w ogóle, który nie tylko ja, ale nawet jeden słuchacz raz wspominał, że mu się podoba ten utwór, więc go stwierdziłam, że dzisiaj go tutaj wrzucę bez wątpliwości. Bardzo go lubię i bardzo często go słucham, więc nawet jest na liście moich ulubionych takich utworów, które tak właśnie ze mną gdzieś tam rezonują. I jest to, tak jak mówiłam, piosenka taka mocno brytyjska i też elektroniczna i kojarzy mi się z taką jazdą autem przez taką ulicę, gdzie widać wokół światła, więc wy też może sobie skojarzycie z tą piosenką właśnie taki vibe, jak z piosenki Kamińskiego trochę, Nicole, to trochę jest coś w tym podobnego. A więc zapraszam was do przesłuchania jeszcze raz w audycji Dźwięki z Taśmy piosenki Blinded by the Light zespołu The Streets.

0: Radio X-Vibe.
1: Oj, naprawdę dla mnie to jest zmysłowa piosenka. Nie dość, że ten rap z męskim głosem i takim brytyjskim akcentem, to jeszcze damski wokal w tle, tak jakby oni ze sobą jakąś konwersację prowadzili. To jest cudowne po prostu. Tak jakby ta kobieta z tym facetem jechali autem przed siebie i rozmawiali na jakiś temat. I to jest po prostu genialna piosenka. Nie trzeba widzieć obrazu, a sobie sam wyobrażasz, słuchając tego utworu. No po prostu naprawdę daje dużo siły. Teraz dużo siły jest w utworze zespołu bardzo znanego wielu osobom, który niedawno pojawił się na festiwalu. Niestety nie dojechałam tam. Wierzę, że kiedyś pójdę na ich indywidualny koncert. Zespół The Prodigy z piosenką Firestarter. Oczywiście, że pojawi się dzisiaj ta piosenka, pojawi się ten zespół, bo nie jeden raz puszczając Prodigy'ów w audycji Dźwięki z Taśmy, słyszałam, że to jest naprawdę dobry kawałek i dobra muzyka. Jeszcze mam takie wspomnienia właśnie z Dźwięków z Taśmy, jak puszczałam jeden z kawałków, jak... Jeszcze raz tu pozwolę sobie powiedzieć, radiowy kolega z ekipy powiedział, że bardzo lubi jeździć do tego kawałka autem. Ja się zaśmiałam i powiedziałam, no, tylko tam uważaj na drodze, jak jedziesz do tego kawałka, bo może być niebezpiecznie. Oczywiście tak w żarcie powiedziałam, trochę sarkazmu w życiu trzeba. No i dlatego właśnie ta piosenka jest trochę taka nostalgiczna, bo też zawsze jakieś tam anegdotki z tego wychodzą i kojarzy mi się też właśnie z tą audycją. No i jest to kawałek naprawdę mocny, bo to jest taki manifest wolności. Opowiada o walce właśnie z takimi trochę... Można powiedzieć własnymi demonami, bo ten kawałek jest na swój sposób mroczny trochę, jak się bardziej wsłuchamy w tekst, ale mimo wszystko naprawdę fajnie się go słucha i to jest najważniejsze tak naprawdę, że jest to kawałek, do którego nie da się też, nie mówię nie bawić, bo tu już nie trzeba się bawić do jakiejś muzyki, nie trzeba chodzić na imprezy, żeby słuchać muzyki, czy można na przykład tańczyć sobie w własnym, nie wiem, pokoju czy pomieszczeniu, bo to też jest fajne, żeby z samym sobą tańczyć sobie do dobrej muzyki, czy w aucie, czy w pokoju, czy w kuchni robiąc jajecznicę, czy pod prysznicem też niektórzy śpiewają i tańczą. Każdy ma swój własny sposób na zabawę. No i właśnie dlatego The Prodigy Firestarter są dobrym przykładem tego, że jest też dobra muzyka.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Oj, to jest mocny kawałek. Tutaj jeszcze poza odbiornikiem mam przyjemność sobie dyskutować na temat dobrej muzyki z kolegą radiowym i tak sobie rozmawiamy, że no niestety ten wokalista Flint zmarł w 2019 roku. W wieku 49 lat. No i to nie jest fajne też dla zespołu, ale też tracimy jakiś taki fajny talent, dobry głos, ale też osobowość, która gdzieś tam na pewno najwięcej wprowadzała do tego zespołu. I fajnie, że jednak dalej ten The Prodigy jeszcze występuje mimo tego wszystkiego. Ale jednak to jest trochę jak z Linkin Parkiem. Ja słuchałam jeszcze, jak chodziłam do liceum lata temu, Linkin Parku. Jeszcze miałam właśnie taką trochę obsesję na punkcie tego zespołu Linkin Park. Jeszcze trochę wtedy więcej rocka słuchałam. Ale Linkin Park dalej lubię. No i to były czasy właśnie, jak Chester Bennington zmarł i gdzieś tam z kolegami akurat, bo miałam kolegów w klasie, którzy też bardzo lubili właśnie Linkin Park, to słuchaliśmy Linkin Parku. Jak się dowiedzieliśmy, że Chester Bennington nie żyje, no to jednak też była dla nas to niezbyt fajna wiadomość, bo jednak jak jesteście fanami dobrego zespołu, głosu, to jednak się utożsamiacie też gdzieś tam z muzyką, czy z muzyką. No jest wam bliski jakiś artysta, tak? No to wtedy jest dla was to bardzo dziwne. Teraz jest artystka w tym zespole, wokalistka, ale to nie jest to samo. Dlatego zawsze mówię, że jednak nie da się zastąpić aż tak bardzo tego jednego artysty w zespole. Zawsze jest ta taka pierwsza miłość. O, powiem tak, pierwsza miłość. No i teraz przejdziemy już dalej, już nie będę tak się bardzo tutaj wgłębiać w Linkin Park, bo to jest audycja o innych zespołach, a teraz zespół Massive Attack tutaj przejmie kontrolę nad dźwiękami z taśmy. Oczywiście, że się pojawi, oczywiście, że tak. To by było zbyt dziwne i nie byłabym sobą, jakbym Massive Attack nie puściła w tej audycji w ulubieńcach miesiąca z utworem Angel. Jest to utwór, który był bardzo lubiany przez słuchaczy. Ja oczywiście też bardzo go lubię. Mam lepsze utwory, które lubię, ale jednak Angel jest też utworem, który króluje. Angel jest z kultowego albumu Mezzanine. Poprawiłam, bo z tym językiem angielskim to różnie bywa. Jest to mroczna bardziej piosenka. Jest to mroczna piosenka, bo opowiada o miłości, wiadomo jakiej, niezbyt fajnej, bo utwór jest mroczny, więc jeśli utwór jest mroczny, to ta miłość też jest gdzieś tam niezbyt udana między dwiema osobami. Wspierany wokalem jamańskiego artysty Andy'ego Horace'a. Utwór wyraża siłę takiego właśnie głębokiego uczucia, co podkreśla powtarzany refren piosenka Love You, Love You. Love you, love you. Charakterystyczny ciężki bas też słyszymy i narastające napięcie muzyczne, właśnie idealne, które odzwierciedla zarówno piękno, jak i niepokój. Czyli taką dzisiejszą trochę miłość XXI wieku. A więc zapraszam was do posłuchania tej piosenki jeszcze raz w dźwiękach z taśmy, bo to była też audycja, która była poświęcona trochę właśnie brytyjskiej stronie muzyki, ale tutaj nie tylko elektroniki, ale też takiego mocniejszego brzmienia. Jeszcze raz w dźwiękach z taśmy posłuchajcie utwór Angel, Massive Attack.

0: Radio X-Wag. Gramy, bo możemy.
1: Wiecie, co najbardziej chyba lubię w tej piosence Massive Attack? To, że ona tak stopniowo się wycisza. Od góry na dół. I to jest po prostu tak fajne, takie po prostu elektryzujące, że no musieli po prostu to dobić do końca na dół i zakończyć to tak, z takim naprawdę, z taką kropką. Dlatego ten utwór jest naprawdę dobrym utworem. Jeszcze raz powiem tak, Angel zapewne jeszcze się kiedyś pojawi w dźwiękach taśmy, bo jest to utwór, którego nie da się nie lubić. A teraz wracamy do kolorowych lat 80., do trochę takiego małego miasteczka, jakim się zwie Small Town, czyli Small Town Boy zespołu Broński Beat. No jest to piosenka o homoseksualiście młodym, który dorastał w nietolerancyjnym środowisku z powodu swojej orientacji, więc jest to właśnie utwór taki skupiający się trochę na nietolerancji i na trudach tego, że musiał przechodzić to jako chłopiec, który po prostu był w takim właśnie środowisku i momencie. I to nawet nie musi być piosenka o orientacji, ale o też o chceniu bycia sobą i nieakceptowanym przez na przykład swój styl, czy inność jakąś. Wydaje mi się, że to może być też takie przestronne i sobie może każdy interpretować na własny sposób. Więc piosenka, jeszcze raz powiem tak, z 84 roku, Broński Beat, Small Town Boy. Posłuchajcie jeszcze raz piosenki, która pojawiła się w audycji Kącik Winylowy, bo mam tą płytę właśnie na swojej półce. Płytę winylową właśnie Brońskiego i kawałek wybrany przeze mnie to był Small Town Boy. I jeszcze raz dźwięka z taśmy.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: I to był również doskonały utwór, taki pełen manifestu co do też do wolności takiej, którą pragniemy i chcemy mieć i manifestujemy, żeby ją mieć, i jest trochę takiego buntu w tej piosence i wcale się nie dziwię, patrząc na w ogóle utwór i przesłanie, które, tak jak mówiłam, może być wszechstronne. No, powiem wam, że ja jako osoba też bardzo pragnę jakiejś wolności indywidualności, ciasną, czy też własnego i nie mam sobie nie być po prostu osobą, jaką jestem, i rezygnowaniu z pewnych rzeczy, które mogą wydawać się dziwne przez to, że mamy czasy, jakie mamy. I właśnie ten utwór fajnie pokazuje, że nawet ten chłopak, który jest w tym utworze, chce być sobą, powinien być sobą, nawet jeśli presja otoczenia jest taka, jaka jest, czyli taka negatywna. I dlatego ten utwór uwielbiam i go jeszcze raz puściłam, żebyście posłuchali, jaką ma moc w sobie i jaką pozytywność w tym wszystkim. A teraz kolejny zespół, który pojawił się w audycji też w kąciku winylowym, ale też w latach tam takich 70. Zespół Fleetwood Mac. Fleetwood Maczki to są moje po prostu takie zespół i utwory, które słucham w różnych specyficznych momentach. Ja się śmieję, dlatego że jest to zespół, który właśnie z takich dawnych, dawnych lat jest zespołem, który lubi naprawdę w momentach, to zależy od nastroju, tak naprawdę słuchać. A że jestem kameleonem muzycznym, no to powiem wam, że na dzisiejszą pogodę Fleetwood Mac idealnie się wstrzelił. Właśnie utworem Big Love. Big Love to jest utwór właśnie taki ambiwalentny, bo opowiada o ambiwalentnym podejściu do jakiejś takiej właśnie miłości czy relacji w życiu. I autor Lindsay Buckingham porusza właśnie temat samotności, czy też tęsknoty i pomieszania pożądania z prawdziwym uczuciem, czyli to jest taka dwoistość uczuć między ludźmi. Tak, to jest poruszany temat właśnie bardzo ważny w tym utworze Big Love, dlatego Big Love jest tak bardzo w olbrzymienie podkreślone, dlatego że to ma być taki trochę zabieg. I zespół Fleetwood Mac jest odpowiedzią na to, że może być bardzo dobra piosenka na albumie Tango in the Night. I jeszcze raz posłuchajcie tego utworu zespołu Fleetwood Mac w audycji Dźwięki z Taśmy. Jeden z moich ulubionych utworów z albumu Tango in the Night i też piosenka zespołu Fleetwood Mac. Jeśli macie swoją ulubioną piosenkę i lubicie Fleetwood Mac, to napiszcie w kąciku marudzenia, jaki utwór najbardziej wam wpada w ucho zespołu Fleetwood Mac.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Doszły mnie słuchy od słuchaczy Radia X-Vibe i audycji Dźwięki z Taśmy, że jakiś dobry kawałek się skończył, ale teraz nie wiem jaki kawałek. No, dobre kawałki się szybko kończą. To jest właśnie najgorsze, dlatego staram się powtarzać te kawałki właśnie, dlatego dzisiaj te jedne z ulubionych kawałków się powtarzają. Ale niestety nasz czas goni, tak samo muzyka goni do przodu, więc nie przedłużając niestety dzisiaj przez te takie trochę problemy techniczne, czasu nam zabrało niestety. A więc pędząc do przodu, żeby nie zabrakło nam dzisiaj piosenek, następna piosenka też będzie piosenką dosyć nocną, bo Kawińskiego utwór Nicole, który bardzo mi się kojarzy w ogóle z zespołem The Street, piosenką, którą wcześniej usłyszeliście, też z taką nocną jazdą autem. Jest to utwór, który usłyszycie w filmie Drive z Ryanem Goslingiem, więc nic innego. Ja widzę tylko jedynego Ryana Goslinga za kierownicą, który jedzie do tej piosenki z przyciemnionymi chyba okularami. Tak wydaje mi się, że on chyba tam miał okulary. Jak się mylę, to mi napiszcie, ale ja jakoś go widzę w okularach przyciemnionych. Jak nie, to tylko w mojej głowie. A więc zapraszam Was jeszcze raz na piosenkę Nicole Kawińskiego, która leciała oczywiście w Dźwiękach z Taśmy w jednej z audycji, którą do dziś pamiętam.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Wiecie co? Chyba jednak Ryan Gosling nie miał tych okularów w tym teledysku. Chyba jednak nie miał. I tak niech pozostanie. A teraz przechodzimy do kolejnej piosenki, która jest dla mnie trochę zagadką. Oczywiście, kto jak kto, ale ja musiałam Davida Bowiego tu wcisnąć z piosenką China Girl. Jest to piosenka, oczywiście już wiadomo o co chodzi, czyli o jakąś wietnamską kobietę. Tak, ponieważ Iggy Pop stworzył tę piosenkę jako pierwszy i zainspirował się prawdziwym romansem z wietnamską kobietą, która no, go zainspirowała do tego utworu. No i tekst najpierw Bowie napisał wspólnie z Iggy Popem, na którego solowym albumie z 1977 roku utwór właśnie się ukazał pierwotny właśnie na tym albumie. No ale możemy usłyszeć też wersję nową, którą stworzył właśnie David Bowie, taką bardziej popową, no bo Iggy zrobił taką bardziej melancholijną, a David Bowie tam dodał dużo takiego trochę popu. A więc zapraszam Was do posłuchania, jak brzmi David Bowie bez Iggy'ego popa. I uważam, że to jest lepszy kawałek niż Iggy'ego.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Powiem tak, jeden David to mało, więc trzeba jeszcze posłuchać kogoś innego, kto ma na imię David. Oczywiście nie Bowie, tylko David Lynch, który musiał się dzisiaj pojawić. Specjalnie, celowo go dałam pod koniec, żeby słuchacze, bo było i aż dwóch, którzy chcieli usłyszeć dzisiaj Davida ponownie, prosiło o Davida Bowiego na tej audycji. No i specjalnie, celowo go dałam pod koniec, żeby trochę poczekać na utwór ulubiony, bo po co zdawać coś takiego aż dobrego na sam początek? Trzeba poczekać czasami na coś dobrego, żeby coś mieć. No i takim utworem jest Bad Night. Brzmi akurat trochę bardziej negatywnie, bo kojarzy się ze złą nocą, ale jest to zmysłowy i surowy utwór muzyczny. A jak wiemy, David Lynch, który niestety już odszedł od nas, był znakomitym reżyserem, jednym z moich ulubionych. No i właśnie kompozycja pochodzi z albumu Blue Bob z 2002 roku, który reżyser stworzył właśnie we współpracy z Johnem Nelfem. Jest to genialny utwór, taki naprawdę mroczny. Ja jeszcze lubię inne utwory Davida, ale no, się skusiłam na ten, ponieważ to jest też zamówiony utwór z dedykacją dla dwóch słuchaczy. Pozdrawiam słuchaczy i właśnie w tym momencie posłuchacie kolejny raz w dźwiękach staśmy Bad Night, a już pierwszy raz usłyszeliście ten utwór w audycji poświęconej właśnie Davidowi Lynchowi, muzyczno-filmowej w sumie, bo dzięki staśmie to też jest dodatek filmowy, bo dobre filmy też szybsze przepływają przez tę audycję. Jeszcze raz dla was, słuchacze, Bad Night, David Lynch.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: To był genialny. Genialny to był utwór. A teraz utwór, który pierwszy raz pojawił się w pierwszej mojej audycji w Dźwiękach Taśmy, jeszcze nie na żywo. Utwór Traffic Toma Yorka, otwierający album solowy Anima. W ogóle polecam film obejrzeć, który jest genialny, zrobiony bardziej jak muzyka z obrazem. Więc zapraszam Was do posłuchania tej po prostu genialnej piosenki, nie przedłużając.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Tak, zbliżamy się ku końcowi. Dzisiaj było 17 piosenek aż z okazji półrocza dźwięków z taśmy. Wspaniała droga, po prostu wspaniała. Nie wyobrażam sobie tutaj nie być i nie mówić do mikrofonu. Po prostu czuję, że po prostu muszę to robić i bardzo lubię. I lubię do was mówić i puszczać muzykę, którą też lubię i wy lubicie. Więc na zakończenie oczywiście tej listy ulubieńców, która jeszcze się pojawi za jakiś czas, będzie druga część, ale to za jakiś czas. A koniec Anvil, z którym Anvil jest to utwór bardzo specyficzny. Z albumu Science Fiction 98 roku. Jest to bardzo taki no, elektroniczny utwór, który pojawił się również na playliście. Jest to też utwór zamówiony przez słuchacza, ale też ja go bardzo lubię, więc nie wyobrażam sobie go nie puścić. Też z jednej strony elektroniczny, z drugiej strony taki medytacyjny. A wam dziękuję, że byliście ci, co byli, że się angażowaliście w ogóle muzycznie i w ogóle przez te pół roku. Dziękuję, że były osoby, które słuchały. A więc polecam też słuchać innych audycji, żeby zobaczyć jakąś taką różnorodność. Do zobaczenia za tydzień. Miłego dzionka i miłego wieczoru.
2: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Urszula Sipińska i jej hymn o cudownych rodzicach to idealny sposób na chwilę nostalgii. Choć przyznajmy szczerze, że te rodzinne obiady bywały trudniejsze do przetrwania niż nie jeden maraton. Skoro mowa o przetrwaniu, warto pamiętać, że w 1983 roku świat po raz pierwszy ujrzał telefon komórkowy, który ważył prawie kilogram i kosztował fortunę, co skutecznie uniemożliwiało zabranie go na jakąkolwiek domówkę. Dzisiaj technologia pozwala nam na znacznie więcej, zwłaszcza gdy w grę wchodzi czyste brzmienie. Dlatego zostawiamy sentymenty za drzwiami i przechodzimy do zupełnie innej ligi dźwięków, bo w Radiu X Vibe nie ma miejsca na nudę. Teraz Revelries i IoTechnology w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po latach wspólnego mieszkania wreszcie zrozumieli, że jedzenie jajecznicy w sklepie jubilerskim to jedyny sposób na udane małżeństwo. To totalny klasyk o walce o prawo do konsumpcji posiłków wśród pierścionków zaręczynowych, więc słuchaj uważnie. A teraz w Radiu X Vibe, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's dla Anki od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Michael Marcadi właśnie skończył straszyć nas wizją nowego początku, co brzmi jak obietnica wyjścia na siłownię w poniedziałkowy wieczór. Czyli wiesz, totalne kłamstwo. W 1984 roku pewien facet wpadł na pomysł, że wyprodukuje samochód z drzwiami otwieranymi do góry, zapominając, że w garażu trzeba mieć sufit wyżej niż przeciętny blok z wielkiej płyty. Skoro już jesteśmy przy ucieczkach od rzeczywistości, pora na gościa, który w bieganiu widzi sens życia. Więc teraz Bruce Springsteen i Born to Run w X-Vibe.

To był Bodak Yellow od Cardi B w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona, zanim została gwiazdą, pracowała jako kasjerka w supermarkecie, z którego ją wyrzucili? Następne hity dla pokolenia X. A za moment wjeżdża Prince. Zostań z radiem X-Vibe.

Ej, Michu, ziom. Znasz mnie trochę, człowieku, wiesz, że się często uśmiecham. Jestem niepoprawnym optymistą, ziom. A tak naprawdę mam w chuj różnych problemów, jak każdy, wiesz. Ale jest jedna rzecz, w którą wierzę i którą ci teraz powiem, ziom. Wierzę w nią cały czas. Życie jest piękne, ziom. I takie musi być.

0: dobra, stary, kurde. Koniec, kurwa, jest 21. Jutro wyjeżdżam rano, pierdolę, musimy skończyć, Michu. Ostatni kawałek, masz bit na outro? Wiesz co? Nie, jednak coś napiszę, nie będę gadał, coś napiszę, poczekaj.
1: Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Let me talk to you.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it goes.

Tenlow, Bega, to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dick's Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

0: Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.
1: Let's get it started in here.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

Jam i Teni Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: Macarena.
1: Aj!
2: Ten Low. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o 50 tysięcy dolarów, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Sisters i ich My Music to klasyk, który nawet po dwóch dekadach brzmi mniej żenująco niż moje pierwsze próby gotowania. Skoro mowa o minionych czasach, w 1997 roku świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzaków Tamagotchi, które wymagały więcej uwagi niż niejeden dorosły człowiek. A teraz, kiedy już wiesz, że karmienie pikseli było szczytem naszych ambicji, czas na zmianę klimatu. Zostawiamy sentymenty, bo życie to nie tylko cyfrowe cmentarzysko, a my w Radiu X-Vibe wolimy chłodną arogancję od zbędnej nostalgii. Więc teraz Iggy Azalea oraz Charlie XCX i Fancy w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach zrozumiała przekaz o tym, że trzeba wreszcie wyjść z jego piwnicy i przestać tam hodować te pieczarki. A teraz w Radiu X-Vibe Piasek Niecierpliwi dla teściowej od Marka.

Sia właśnie skończyła wyznawać miłość, choć brzmiało to tak, jakby błagała o kawę po długiej nocy. A my tymczasem cofamy się do 1987 roku, kiedy to Depeche Mode wypuścili album, którego okładka wyglądała jak wynik nieudanego eksperymentu z farbą olejną, co wcale nie przeszkodziło im od podbić świata mrocznym syntezatorem i czarnymi płaszczami, bo przecież w X-Vibe cenimy szczerość ponad tani blicht. Więc teraz Dave Gahan i Never Let Me Down Again w X-Vibe.

był holding out for a hero w wykonaniu Bonnie Tyler w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bonnie zaczynała karierę jako wokalistka w grupie Bobby Wayne and the Dixies. To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę uderzy Rage Against the Machine. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Dobra, zgaś światło, bo ta noc nie potrzebuje twoich oczu, a ja nie potrzebuję twojej uwagi, żeby wpuścić trochę chłodu w ten wygrzany beton. Czy wiesz, że pod koniec lat 90. pewna firma produkująca lalki wpadła na genialny pomysł stworzenia zabawki, która uczyła się głosu właściciela i z każdym dniem brzmiała coraz bardziej jak on, co dla wielu dzieciaków stało się początkiem końca spokojnego snu, bo urządzenie potrafiło wybudzić domowników w środku nocy, recytując fragmenty rozmów, których nie powinno słyszeć. To był totalny obłęd, bo technologia zawsze chce być bliżej nas, niż byśmy sobie tego życzyli. Więc zanim sprawdzisz, czy w szafie coś szepcze, daj się ponieść temu bitowi w X-Vibe, gdzie Frank Walker oraz Ella Henderson rozkręcą I Go Dancing w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Krystyna ze Starych Juch po tej stronie. Przypomniało mi się, jak pierwszy raz piłam piwo. Smakowało jak mydło, no ale cóż, młodość. Puść mi proszę Kleiner Fingerschwur od Florian Künstler, bo w sumie tylko to się liczy w Radiu X-Vibe.

zegar tyka, kawa smakuje jak popiół, a ty znowu nie możesz zasnąć. Więc X-Vibe serwuje ci kolejną dawkę absurdu z czasów, gdy telefony miały kable, a ludzie wierzyli w magię technologii. W 1987 roku niejaki Max Headroom, wirtualna gwiazda telewizji, stał się bohaterem najbardziej surrealistycznego incydentu w historii amerykańskiej telewizji, kiedy nieznany sprawca przejął sygnał dwóch stacji, pojawiając się na ekranie w gumowej masce i wygadując kompletne głupoty do rytmu kańkających nerwów techników, co do dzisiaj pozostaje nierozwiązaną zagadką, bo przecież nikt nigdy nie wpadł na to, kto stał za tym cyfrowym napadem. Więc teraz niech cię po prostu otuli ta chłodna, duszna skóra, którą serwuje IRL w X-Vibe.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo wierzyła w klątwę taśmy, że na planie działy się dantejskie sceny i dziwne awarie. A w czasie audycji w X-Vibe przypominam, że strach to tylko kwestia odpowiedniego bitu. Więc nie pękaj, tylko słuchaj, jak Tayo Cruz oraz Ludacris łamią ci serce w Break Your Heart w

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kuba Zursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki było zaproszeniem na randkę, czy tylko desperacką próbą uniknięcia niezręczności w windzie, co oczywiście urasta w jego głowie do rangi życiowego dramatu. Więc leci Happier od Fixel, Fresco i Luke Jamesa Schaffera. Dosłownie, żeby w końcu poczuł się szczęśliwszy, bo ten obłęd go wykończy. To był kawałek, który leczy z urojeń w radiu X-Vibe. Fixel, Fresco, Luke James Schaffer, Happier. Dla Kuby od jego własnej, wiecznie analizującej nazwy.

witaj w mroku, gdzie jedynym światłem jest żarząca się dioda twojego wzmacniacza, a jedynym towarzystwem własne myśli, które w Nightmark zawsze brzmią odrobinę głośniej. Bo w X-Vibe nikt cię nie ocenia za to, że wolisz martwe piksele od żywych ludzi. Czy wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych szkieletów w stenie basenowej, bo gumowe rekwizyty wyglądały zbyt tanio i nikt nie uznał za stosowne zapytać nieboszczyków o zgodę na ten filmowy debiut. To dopiero był poziom profesjonalizmu godny prawdziwego horroru. Jakby życie nie było wystarczająco dziwne, bez dorzucania do niego kości nieproszonych gości. Teraz więc w rytmie tego absurdu Olivia Rodrigo i jej Vampire w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

dobra. Spójrz na zegar, bo świat dawno odpuścił, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu w X-Vibe, gdzie w 1996 roku pewien gość postanowił, że nakręci film o zabaweczkach, nieświadomie tworząc traumę dla całego pokolenia dzieciaków. Bo kiedy w Toy Story wszystkie te pluszaki patrzyły na ciebie z ekranu tymi swoimi szklanymi oczami, nikt nie wspomniał, że scenarystom marzył się horror o ożywionych lalkach, co brzmi jak przepis na bezsenność, a nie na hit dla rodziny. Więc teraz, kiedy w głowie masz ten sam niepokój, co przy starych zabawkach, posłuchaj Tlauka, który nie pyta o zgodę, tylko wbija się prosto w rytm. A teraz Jam i Naiwne Pytania 2003 Remaster w X-Vibe.

W roku 2004 pewien gość z Wielkiej Brytanii stworzył wirusa, który zainfekował tysiące komputerów tylko po to, i zmusić je do wyświetlania komunikatu o wyższości jego ulubionego zespołu nad resztą świata. Co jest w sumie całkiem logicznym podejściem do marketingu. Więc poczuj ten chłodny beat i zanurz się w Axe Vibe przy Summer Dusk oraz Josiah Nichols w utworze Cold Water.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.